Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakoho mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 1, 3 sierpnia, januara 1947 roku. Pisze Justyna Kędzierowska do Michała Saweny, Frankfurt, pod datą 24 listopada 1946 roku. A nasze powodzenia wyznate, bo ste się dowidale od połcha Andrzeja, jak się nam powodzyć, jak nam dobry jest, nas sorok rodyn w Polanach. Nasze sestry pisale do połcha, że sąd tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowidują w Ameryce za swoje rodyny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielką bidu, goły z mojej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boga i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowte od mene i proste ich, żeby do mene napisali. Michał Sawina dodaje od sebe, że on liczno nie znaje tej krajankę Justyny Kędzierowskiej, no dumat, że jej brat, Andrzej Buchel, ma je nachodzić się w Chicago. Jeśli by on, ile dach to drugi, z rodyny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powidziasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratem leszyli rodyny i próbowali wernuty się nazad do seła, no nie udało się im perejty czerez hranyciu. Tak one wernuli się k rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wernuty się, a on predeza nymy pizniejszy. Janna Chudyk z trojima dietmy wybrała się w drogu i wernuła się szczęśliwo do swojego seła. No minuło już 7 miesięcy, a muża z dwoma synami jeszcze nie je doma. Pisze Anna Chudyk, że w Rosji to najbardziej nie lubiło się im, że nie znali, kiedy zarobić. Na jedło jeszcze mogli zarobić, ale na łachy nie mogli odłożyć. Fajza Kopcza, Kowal, ale daje rodynu. W piśmie w redakcji Karpackiej Rusy z Seła Bortne, pod datą 12 grudnia 1946 roku, pisze. Fajza Kopcza z rodu Kowal poszukuje rodnego brata Leszka Kowala, Iwana Bawolaka i Ulku Bawolak, zamieszkałych w Ameryce. Proszę pisać na adres Fajza Kopcza, Bortne, Poczta Sankoła, Powid Gorleci. U Kaczynów w Maplewood, New Jersey, pyszut z seła Kwiatonia, koło Uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Co się tyczy do nas, to my, dziękuję Bohu, zdrowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojnie pić wychnuty. Nie hoden gospodar prychowaty tycz, bo jak maje pacia albo tela, to prydut w nocy z lisa złodije i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu, jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie. Z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do mił. Tak gospodarka w nas czerez to upadat i mene teper spitkało nieszczęścia. W jutorok byliśmy konią w Gorliciach, a w czetwerkin kin zachworił i zakrasme zohnali ludy, bo było w nocy, to kin zdoch. To taka w mene gazdziłka. A na drugi den przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że harasem chmer w Rosji. Na samego zdwycha go chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczytalej, to z Uścia Jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w Uściu w prawosławnej odprawla baciuszka, a w starej cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej starej cerkwi odprawla baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatony murowaną. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, ale dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o teti i Wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerką i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symulat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza i z seła Peredmiścia Dubeckoho, находящий się теперь в біжанському таборі в англійської окупаційної зоні, переслав через Максима Коду в Монака, Пенсильванія, письмо, в котрому довідує się за родичів, які давніше жили в Нью-Йорку. Хто би знав о них або о другій родині Ярослава Гулькевича, просимо написати в редакцію Карпатської Руси. Розалія Дванчик по родині Шланта, дівка Грица і Ульки Шланта із Лося, Вирлицького повіта, гладає кривного по мужу Гната Карп'яка і по своїй стороні Юрка Свиста і його сестер Теклі і Меланеї. Муж Розалії Дванчик є родом із села Кункова. Просьба переслана через Єву Новак в Каліфорнії. В письмі від Єви Новак не сказано, де цей час жиє Розалія Дванчик. То її родина може написати до Єви Новак. В tom, że piśmie Anton Wrubel i z Łosia dowiduje się za swoimi sestrami Maryną i Anną Kolynyk w Kalifornii. Rozdzielane w Sowieckim Sojuzie. Seman Kołtko w East Pittsburgh, Pensylwania, dostał pismo od sestry Anny Kocur i Tarnopolskiej Oblasty. Pod datum 30 września 1946 roku ona pisze tak. Pismo ja od tebe otrzymała, za które ty duże serdecznie dziękuję, że ty jeszcze o minę zabyłaś. Ja teper przeżyłam ciężkie czasy, bo ja brze starsza, a wse jeszcze muszę starać się Michałom, który został kaliką, że one o swojej syli nie wstanę. To wielka kara przyszła na mnie i nie znam, jak ja to wse przetrzymam. Cił to tu nóżdu. Doma jakśmy byli, to takoż poniszczeno, bo tu koło nas chaty popalene od frontu, ale i tak lipsze doma jak heł. I teper mamy nadzieję, że to budemy doma. Ale jak skoro, to nie znamy. Bo chato się pozmieniało, jak pierwsze było. Bubniak stary chmer. Mam trzy dziłki zamożne, to one się mną trochę starają, ale teper na każdego ciężko. Dwoje mam jeszcze koło siebie, ale to ty jeszcze słaby do praci. Tarnopolska Oblast. Kozlow Rajon. Seło Chodaczki Wielki. Anna Kocur. Peredaj pozdrowienia bratu Wasylowi i jego dzieciom od nas wsich. Tak samo o Ryni. A teper Dmytra Tylawskiego dziłka się dopytuje za swoimi bratmi. Czy wy nie znacie czasem o nich, Andryju albo o Syfi i o Wasylu, albo o sestrach Olenie i Ulki. One są z tych tylawskich, że mieszkali koło cyganiu. To peredę im adres do niej. Adres taki samy jak i do mene. Ewa Drexler po rodyczach Dudycz w Akron, Ohio, dostała dwa listy od pereselenciów z Seła Wysoła, Gorlickiego Powita. Pierwszy od Aleksandra Durkota, a drugi od tutiacznej sestry Anny Ryżyk po rodyczach Czaczo. 1. Aleksander Durkot pisze pod datą 29 listopada 1946 roku tak. Donoszę tobie, że to list ja dostał, za który serdecznie dziękuję. I pierwszy list ja dostał, który ty pisała 30 marca, ale ja tobie nie odpisywał, bo heł sud twoi brate Leon i Wanio, a także Anna, to one tobie odpisywali. Teper napiszę tobie trochę o naszej Wysoły. Nas jest heł razem w jednym seli koło 120 rodyn z Wysoły. Teren jest trochę chorysty, ale dużo lepszy jak u nas doma. Kamina neje i zemla jest dużo lepsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli chłysowi, bo zmy same swoi w tom seli. Chyba jest dwie familii z Szkwirtnoho, a trzy z Regicioła. A to też, to ty o nich piszesz, że wychodziac z Wysoły, to już sód tutaj my. I Artemycha stara też przyszła. Zostało chłysowi jeszcze coś 15 rodyn i to tak, że się Polakom kłaniają. Dowidujesz się, jak się nam powodyć na nowej zemli. To z tym jednym dobry, że już nikt ty nie skaże, ty Rusinie, albo ty Ukraińcu. I donoszę też, to twoja mama chmerle. Chowali ich witorok przed puszczaniem. I makarycha Olena chmerła na druhu matku biżu. Zostało same roditej. Twoja sestra Anna teper oddaje najstarszą dziłku Ulku za hojsakowego syna Aleksandra. Proszę cię, pozdraw tam od mene kowala Michała i perekasz im, że ich sestra Anna heł jest dejmy. I pozdrow wszystkich wysowianiów w Ameryki. 2. Anna Ryżyk pisze tak. Oto ja, twoja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z dietmy. Dwoich synów się ożeniło, a jeszcze mam dwie dziłki. Ja chcę dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają i ty zdrowy, bo ja nie mam żadnej wiadomości za nich. Pierwsze one prożywali desy w Brooklynie. Ja by tebe duże prosiła, żebyś się dowidała za nich i podała im mi adres, aby dekotra napisała, jak się im powodyć. Teper donoszę tobie, że to ja zdorowa z dietmy, jakoho i tobie żałaju. Prożywamy teper na nowej gospodarci na Ukrainie. powody cię nam tak, jak to ludziom pereselenym. Se człowieka ciachne tam, gdzieś jak to rodył, to i nas. Ale może i tut, prywykneme pomały. A odpisz mi zaraz, bo my, heł, znowa majże ciła wesoła, razem w tom seli. Tarnopilska oblast, monasteryski rajon, Nowa Huta seło, Ryżyk Anna. Jewa Drexler pojaśnia, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają się po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Nazywam się Adam Michnik. Jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Lemkiuski arhiv je mišćom v kotrem dovidate sa pro istoriju Lemkiu, riči jakih de inde ne počujete, ani ne prečitate. Suhajte z Lemkiusko arhivu v radiju Ruskoj bursi LEM.FM, prosit Paulo Hanas. Dneska v Lemkiuskem archivum dovidate sa pro Lemkiusko diača v Americi Viktora Hladyka. Diačom nemejšoho formatu jak Simeon Pyš i Vanio Hunianka byl tiž emigracijni sospilni diač Viktor Hladyk. Osoba Viktora Hladyka je jednak mniejsze znana od innych dziaczy karpaturuskiego ruchu w Ameryce, choć nie jest mniejsze zasłużona. Viktor Hladyk urodził się w 1883 roku w seli Kunkowa w rodzinie gazdy Petra. W Kunkowi skończył selską szkołę, a później gimnazjum w Jaśli. Na dalszą edukację jego rodzice nie mieli pieniędzy. Takie obstawiny zmusili Viktora Hladyka do emigracji za okean w 1893 roku. Początkowo zajął się win podziemną robotą w kopalni uhla. Od razu po przyjeździe do Ameryki zajął się też sospilną religijną działalnością.

Emeryci Wiktor Hładek stał się zawziętym działaczem cerkwy prawosławnej i mocno zaczął krytykować ukraińską cerkowną hierarchię w Galicji. W 1902 roku ogłosił odkryte pismo do cerkownej władzy w Galicji. W piśmie tym żadał przenoszenia świadczenników proukraińskich z Lemkowiny, a na ich miejsce posłania szczyro ruskich świadczenników żenatych. W Ameryce Wiktor Hładek jeździł po wielu miejscowościach i pomagał zakładać prawosławne parafii.

pierwszym czasopisem, w jakim zaczął robić, była gazeta Świt. Niezabaraz jemu się podobali artykuły, które były peczatane w tej gazety i za to w 1902 roku sklikał zobrania karpatoruskich dijaczy w cili osnowania prawdziwej ruskiej gazety. Za pożyczone grosze kupił typograficzne maszyny i 24 marca 1902 roku napeczatał pierwszy numer czasopisu Prawda. Początki były barstiaszki, ale następnego roku sytuacja była już lepsza. Wiktor Gładyk był też jednym z osnowateli Obczestwa Ruskich Bractw, które w 1903 roku przyjęło czasopis Prawda za swój organ prasowy. Organizacja ta skoro rosła w siły, a razem z nią jej organ prasowy. W 1902 roku число członków wynosiło 546 osób, a w 1921 roku było ich już przeszło 12,5 tysiąca.

czasie wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku czasopis Prawda i inne rusofilskie czasopisy działały tak, żeby wytworzyć wkoło Rosji przychylną atmosferę. W maju 1905 roku typografia Prawdy przeniesiona została z Nowego Jorka do Pensylwanii, gdzie przejął redakcję lemkiwski świadczennik Feofan Obuszkiewicz. Wiktorowi Hładykowi w obszczestwie ruskich bractw nie podobało się to, że organizacja uznaje grekokatolicką wiarę za pierwszą wśród swoich członków i za to wystąpił z tej organizacji. Po wystąpieniu z obszczestwa ruskich bractw Hładyk próbował zakładać inne konkurencyjne organizacje, ale ich działalność skoro się kończyła. Takimi organizacjami było obszczestwo Samopomoc i obszczestwo Ruska Siła. Przed pierwszą światową wojną Hładyk wyjechał do Kanady, sperty hyn ruch rusofilski i został hyn pierwszym redaktorem gazety Ruski Głos. Hładyk związał się z grupą rusofilskich dijaczy, z którymi zaczął energiczni diati. Jako swoje zasady przyjęli trzy pryncypy: rusofilstwo, prawosławia i liberalizm. Otrzymali oni też pomoc od kanadskiej liberalnej partii. Natomiast partia konserwatywna wspierała gazetę Nowiny, jaka wela ukraińską działalność. To ta grupa rusofilskich dijaczy wzięła się też za wspólny biznes i w wrześniu 1914 roku założyli wspólną kooperatywę.

medialnie z rusofilią nie bardzo podobała się prawosławnemu episkopowi. Rosyjski świadczynnicy nie rozumieli, ani nie chcieli też rozumieć, działalności Karpatorusyniu i za to część rusofilii starała się o odłączenie spod jurysdykcji ruskiej prawosławnej cerkwy i władyki Aleksandra. Rusofili opisywali władyku Aleksandra jako ukrainofila i doveli do zmniejszenia jego znaczenia w środowisku. Rusofili z Wiktorem Władyką na czele uważali się za czas wielkiego narodu ruskiego, ale widzieli oni jednak różnicę kulturową między Karpatorusynami a Rosjanami i dlatego określali siebie jako Karpatorusy. Po zmianie miejscowości zamieszkania Wiktor Władyk osnował nową gazetę Ruski Narikt w 1914 roku. Groszy na peczatania tej gazety zobrał między parafianami prawosławnej cerkwi. Ruski Narikt redagował do 1 maja 1919 roku. Władyk preniósł się z ohladu na to, że jego konkurentom stał się jego były współpracownik Wasyl Czerniak. Preniął win redakcję Ruskiego Głosu i działalność wspólnej kooperatywy. Dyszło też między nimi do sporów ideologicznych.

Winnipeg Wiktor Hładek zaczął od nastawienia ciłej parafii na rusofilski rozwój. Na parafialni strici prinjato rezolucyju, što Ukrajinci poperaju Niemci, a był to czas winy, i wysłano jej do prawitelstwa. Nowym parochem Winnipeg został Adam Filipowski, rusofil z Galiczyny. W mieście tym naszli się też Roma Samilo i Teodor Kochan, którzy razem z Władyką stworzyli dobry dijajuczu grupy. Pod koniec wojny Władyk wrócił do Ameryki, żeby boroty się o prawa Karpato-Rusyniu po wojnie. Besidował w Departamencie Stanu o pomoc dla Rusyniu, których wojna szmaryła na daleki schód. Jego rezolucję przyjęło zagalne Karpato-Ruskie Wisze w 1919 roku. Wybrano jego też do Sojuzu Oswobodzenia Prykarpackiej Rusy, który naznaczył Władyka delegatą na mirową konferencję do Paryża. Pojechał win najpierw do Londynu i hyn zaczął propagandową robotę. Stryczał polityki różnych opcji i pisał do gazet. Potem przyjechał do Paryża, gdzie stritił innych karpatorusyńskich delegatów, Markowa, Gagatko i Dzwończyka. Za sprawą Wiktora Hładyka wysłano na Lemkowinu kapitana Coopera jako eksperta z dopomożnej administracji. 7 sierpnia poklikano go przed komisją, która zajmowała się Galicją, ale Hładyk besidował pro cerkowną unię i zniszczenia prawosławia. Z Paryża Hładyk pojechał na Lemkowinu, gdzie spierał lemkiwskich dijaczy. Stryczał się z Kaczmarczykami i inczyma. Z doktorem Jarosławem Kaczmarczykiem pojechał do Warszawy, gdzie spotkał się z pułkownikiem Józefem Rybakom, który obiecał, że Lemki nie będą brane do polskiego wojska. Potem Hładek jeździł po wielu lemkiwskich sełach, gdzie powiedział, że Lemki nie musiał się rekrutować do polskiej armii.

Potem drugi raz pojechał do Warszawy z wójtom ujścia Ruskoho, żeby odnajdyć zatraczoną pomieć z Ameryki dla Lemkowyny. W wyniku swojej działalności na Lemkowyni Wiktor Hłady został aresztowany i krótko przebywał w areszcie w Grybowi. Jako że polska władza zaczęła jego prześladować, przyjechał na Czechosłowację. Gdzie przebywał w Pradze, gdzie wspomagał Lemkiewski komitet. Z Prahy przyjechał jeszcze raz do Paryża, gdzie na ruky przedsiadatela mirowej konferencji złożył protest proty polskim nasilstwom. Dalej pojechał do Genewy, żeby być przy pierwszym zasiadaniu Ligi Nacji. Gdzie razem z Dymitryją Markową napisał list do tej nowej międzynarodowej instytucji, gdzie opisał sytuację w Galicji, Schinni i na Lemkowyni. W trakcie pobytu w Europie Wiktor Hładek cały czas utrzymywał kontakt z Ameryką. Pisał win dopisy do różnych czasopisów w Ameryce, gdzie prosił o pomoc dla różnych rodzin i seł. Wiktor Hładek do Ameryki wrócił w 1921 roku. Został hyn przez krótki czas redaktorem czasopisu Postup, a potem wrócił na miejsce redaktora gazety Prawda. W rokach 1921-1923 sam peczatał i redagował gazetę Lemkowszczyna. Lemkowszczyna, która była prawdziwą i prywatną gazetą Wiktora Hładyka, wspomagała organizowania lemkiewskich komitetów, które późniejsze dali podstawę do tworzenia Lemkosojuza w Ameryce i w Kanadzie. Wiktor Hładek nie był odnacze zaochoplony komunistyczną ideologią tej organizacji. I za to razem ze Stefanem Szkymbą stworzyli oni Karpatoruski Narodni Komitet i zaczęli peczatati gazetu o chrześcijańskiej orientacji.

0: Dopiero wybuch wojny Sowieckiego Sojuzu z Niemcami przywiła do poważnej zmiany poglądów Wiktora Władyka. Wojna Sowieckiego Sojuzu z Niemcami zmieniła jego nastawienia, bo tych drugich miał za największych wrogów wszystkich Słowian. Wtedy też zaczął opowiadać się za przyłączeniem Lemkowiny do Sowieckiego Sojuzu. Wiktor Władyk wmarł w 1947 roku w Ameryce.
1: Słuchaliście z Lemkiewskiego Archiwum w Radiu Ruskiej Bursy w MFM Paulo Hanas.

Jawożno, na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

chociaż lidi je prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polacat. Stary

Dobry wieczór, witam w poniedziałkowym słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Ilija otrzymał list. Klikali go do mił. Kiryl i ja mali tyż smerzełania wyjechaty. Rieszyli my wszytkę raz jeszcze odwiedzity klebaniju, a śledziuczego dnia popraszczaty Czornohoru. Przyszliśmy do chyży paroha. Ślipak był jem tołdy. Szczęściu dał jem wysmyknuty się z róg. Ono kwytło dla mnie w szczerym sercy Olgy. Faustyna niejednym słowom nie spomła o stanie moho zdrowia. Była zaprawdy marmurowym mauzolejom. Byliśmy już takoj przy odwytaniu, ta paroch strymał nas. Nit, gwaryt, sztoby uż, a na praszczania trzeba bodaj flaszku wypyty. I polał się stary med, wszytkim stale, i Lija dwygnął pohar. Ne możemy ne wypyty za starym obyczajom, rozchodymy się w różne strony, boch znaje koły się zejdeme. Otrze za nasze schodyny. I było to już nasze ostatnie zdrałkania, a moje ostatnie przyjatelskie czerknienia. Jakże tużliwi mi było. I z ostatnią możliwą potichą z moim kamaratą przyszło się mi rozstaty, żeby nie maty już niejakoj tepłej duszy, żeby zakistnity do cna. Przy rozstaniu wydił jem w oczach Olgy szklaczu perłu. Kiłko bym dał hnesk za totu perłu. Żynocza sleza to skarb, doroższy od wszytkich zapewnień. Ta ja nie hladał, nierozumny, nie da jakoho pewnienia, nie sles, lem uż machinalni, głoszą do stereotypowego życia. Lyszyli my klebaniju w mołczaniu. Niech to z nas nie besidował, choć tylko besidy w nas było. Popraszczaty, iszczy raz i Czornohoru, raz iszczy staty na jej werszku. Daleko rozlechły się pit namy, gorgany, streszory, kczery, nyknut takoj kraj wydno kruchu w mraci dalekiej. Wyje się basamunką bystry i czeremosz, bilijut oseli w dolinach, krasa rozszmarena po Karpatach, a w lisi szum tajemniczy głównemu ja lipnu, win głaskat moju z popelenu duszu. Spuszczali my się zo skał popry czeremoszu i strityli my drymluczoho na kameny naszego łautaria. Wernuł się na swoi kamenysty berechy, na swój czeremosz. Wiola była prynym. Przyznam, że widok toho człowieka wse tratył jem wszytku nadiju, wszytku sył do życia. Joho nużdennist, nieszczęścia, a przy tym głęboko przeżywająca dusza czynyli mnie ciłkom bezboronnym. Iż to ty powiem iszczy? Powie izdi z Czornohory już i spomynił prekrasnych wominit. Jedna pustynna daleczyń. Z przyjatelami my się rozyszli. Chciał jem najty spokój, zahubywszy się w knychy, ale nie trwało to długo. Chaos moich mysli nie mich się poskładaty. Znał jem jednako, że czas wymachat, żeby zapełnyty chodaczym, inakże winna z pitkosyt. I krał jem ho tak, że pustył jem

się do stranstwowania, podorożowania, znaczy, preklikał jem lem dawniejszą swoją strast. I zas jem się spynał, spręcał, po czym się już tam trafiło. Ta już nie z tym różowym zachopliniom, które tak oszczesliw lat perwęcił podorożowania, lębilsza dla wyliczenia. Na taku bolist, na jaku ja stradał, lem jedno sredstwo było. Przyroda. Przyroda wse ostaje wirną człowiekowy. I choć mi bil ustupył, ta spominy ostaly. A spominy, jak sód czas to jedyną rozkiszył, tak czasom pereślidujuczym fantomom. Peretrze dumał jem, że w szalinstwie najdu szczęścia. Tymczasem szalene szczęścia je lemicno dijuczą narkozą, kotroj jirkę na ślitkę za jedno odczuwamy. Prawdywe szczęścia wseje tychym, myrnym. Czujem rozpowit, szto jest pit zemlą świt, de padają trymtiaczy śniżynkę. To te śniżynkę zasypują i prysyplają zmuczonych putnykił, kotry odrodywszy się idut dale z nowymi syłami. Kiedyby tak moż choć raz trafyty pit to te śniżynkę, wiczni stremlu i nigda ne hasne moje stremlinia. Hneśniej odtynok bars korotki, na tym zakończymy, a to proto, że od następnego tygodnia zaczniemy nowej trzeci rozdział. Dziękuję Wam bars serdecznie za uwagę. Czytała dla Was Monika Tylawska.

Почуєте тепер програм з архіву Радіалем FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Religia Ułemków. Autor tekstu Seweryn Kosowski. Rusini zamieszkujący region Ułemkowyny od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego. Fakt ten generował równoczesną przynależność Ułemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie Ułemkowyna była zatem prawosławna. Wśród badaczy i samych wiernych istnieją dwie teorie na temat tego, skąd na Ułemkowynę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję cyrylo-metodejską, zaś drudzy nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej. Najpewniej oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Ułemkowyny. Religia do 1947 roku. Prawie do końca XVII wieku obszar Ułemkowyny należał do prawosławnej diecezji przemyskiej. Prawosławne parafie Ułemkowyny wchodziły w owym czasie w skład dekanatów Bieckiego, Dukielskiego, Jasielskiego, Krośnieńskiego, Muszyńskiego oraz Sanockiego. Przełomowym wydarzeniem, które na zawsze zmieniło ukształtowany dotychczas porządek, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później, niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Był to rok 1596. Ówczesnym biskupem przemyskim był Innocenty Winnicki, który po przystąpieniu do Unii rozpoczął trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Ułemkowynie wpływów kościoła unickiego, grecko-katolickiego. Do momentu, kiedy duchowni grecko-katoliccy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Ułemkowie częstokroć nie mieli świadomości, że przynależą do kościoła katolickiego. Hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając konserwatyzm Rusinów, nie wprowadziła początkowo zmian w liturgii i wystroju świątyń. Tym niemniej w okresie XVIII wieku na Ułemkowynie istniało około 140 świątyń grecko-katolickich. Parafie unickie działały w większości ułemkowskich wsi, wypierając de jure prawosławie z opisywanych terenów. Jednakże późniejsze próby latynizacji obrządku oraz wpływania na świadomość narodową Ułemków ze strony biskupów i księży grecko-katolickich o orientacji ukraińskiej, początek XX wieku, oraz popularny w tym czasie w Europie środkowo-wschodniej nurt panslawistyczny doprowadziły do masowych procesów konwersji na prawosławie, czy jak mawiają sami prawosławni Ułemkowie, powrotu do wiary przodków. Pierwsze powroty Ułemków do prawosławia rozpoczęły się już przed I wojną światową. Procesy te były reakcją na silną agitację proukraińską, prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także odpowiedzią na stopniową latynizację obrządku wschodniego. Jednym z pionierów powrotu Ułemków do prawosławia był młody ułemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna przeszła na prawosławie. Nieufność części Ułemków do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przez Austriaków przedstawicieli orientacji staroruskiej i rusofilskiej w obozie koncentracyjnym w Talerhofie w Austrii. Wśród uwięzionych znajdowali się przedstawiciele inteligencji, w tym także duchowni grecko-katoliccy. Wśród represjonowanych żywa była idea powrotu do prawosławia jako szansa na zachowanie swojej odrębności narodowej. Wspomnienia Talerhofu oraz prześladowań z czasów I wojny światowej
zwłaszcza rozstrzelanie Maksyma Sandowicza we wrześniu 1914 roku i późniejszy jego kult wśród Łemków, stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem, kojarzonym ze swobodą wyrażania rusińskiej idei. Fala masowych powrotów do prawosławia nastąpiła w latach 1926-28 i trwała do 1933 roku. W nomenklaturze, głównie katolickiej, proces ten nazywany jest schizmą tylawską. Określenie pochodzi od nazwy wsi Tylawa, gdzie w 1926 roku część mieszkańców przeszła na łono cerkwi prawosławnej. W wyżej wymienionym okresie w wielu łemkowskich wsiach zostały wybudowane nowe świątynie prawosławne, w większości będące tak zwanymi czasowniami. Wskutek tych wydarzeń Watykan dekretem z 10 lutego 1934 roku o nazwie Coaptius Consuleret utworzył specjalnie dla Łemków odrębną jednostkę jurysdykcyjną, apostolską administrację łemkowyny. Składała się z 9 zachodnich dekanatów wydzielonych z grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na ich terenie działało 121 parafii podporządkowanych bezpośrednio stolicy apostolskiej, które skupiały 127 tysięcy wiernych i 130 duchownych, którzy nieśli posługę w 204 cerkwiach parafialnych i filialnych. Głównym celem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się prawosławia. Istotnym z punktu widzenia łemkowskiej inteligencji był również fakt, że apostolska administracja łemkowyny była strukturą docelowo propagującą łemkowską ideę narodową. Struktura wyznaniowa po 1947 roku. Wysiedlenia na radziecką Ukrainę w latach 1944-45 oraz przeprowadzenie deportacji Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku sprawiło, że na Łemkowynie przestały de facto istnieć struktury zarówno cerkwi prawosławnej, jak i grecko-katolickiej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że de jure apostolska administracja Łemkowyny przestała istnieć dopiero w 1991 roku. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji kościelnej. Przez cały czas struktura była wspominana w Annuario Pontifico, ostatnia wzmianka w 1990 roku, jak Apostolica Administratio Pro Lemkis. Z papieskiego almanachu apostolska administracja Łemkowyny zniknęła dopiero w 1991 roku, kiedy jej terytorium formalnie wcielono w struktury archidiecezji przemysko-warszawskiej, Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Polsce. Po przeprowadzeniu akcji Wisła trudniejsza sytuacja dotyczyła Cerkwi Grecko-Katolickiej, która w całości została uznana przez władze państwowe za nielegalną. W istocie struktury grecko-katolickie zostały zlikwidowane, a poszczególni duchowni zostali poddani represjom i inwigilacji. W pierwszych latach po przesiedleniu grecko-katoliccy Łemkowie na ziemiach swojego przesiedlenia uczestniczyli w życiu religijnym w większości w świątyniach prawosławnych i rzymskokatolickich. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zostały zorganizowane pierwsze grecko-katolickie ośrodki duszpasterskie. Tytułem przykładu można wymienić Legnicę, Szprotawę, Wołów, Patokę, Zieloną Górę czy Przemków. Obecnie cerkiew grecko-katolicka w Polsce posiada 3 diecezje. Władze komunistyczne zezwoliły na działalność polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu, który po uregulowaniu swojego stanu prawnego mógł podjąć misję duszpasterską wśród przesiedlonych Łemków na tzw. ziemiach odzyskanych. Funkcje integracyjne w miejscach przesiedleń ludności łemkowskiej cerkiew prawosławna realizowała w praktyce od 1947 roku. W tym roku erygowano pierwsze prawosławne placówki na ziemiach zachodnich – w Zimnej Wodzie, Studzionkach, Buczynie, Jeleniej Górze i Jaworze. W kolejnych latach Łemkowie współtworzyli nowe prawosławne wspólnoty parafialne w Legnicy, Lipinach, Kożuchowie, Przemkowie, Wrocławiu, Rudnej, Lubinie, Lesznie Górnym, Ługach, Brzozie, Samborze, Malczycach, Michałowie, Torzymiu, Głogowie i Zielonej Górze. Po odwilży z 1956 roku rozpoczęło się również stopniowe odradzanie sieci parafialnej na Łemkowynie, dokąd zaczęli powracać wygnani Łemkowie. Już w 1956 roku odrodzono prawosławne życie liturgiczne w Bartnym i Wysowej.
W 1957 roku powstała parafia w Bodakach, a w późniejszych latach erygowano placówki duszpasterskie w takich miejscowościach jak na przykład Bielanka, Gładyszów, Kwiatoń, Pielgrzymka, Morochów, Leszczyny, Zdynia, Konieczna, Regietów, Wołowiec, Zyndranowa, Rozdziele, Kwiatoń, Hańczowa czy Komańcza. Parafie te w 1983 roku połączono w ramach nowej diecezji przemysko-nowosądeckiej, od 2016 roku noszącej nazwę Przemysko-Gorlicka. Pierwszym ordynariuszem został Łemko, urodzony we Florencji, arcybiskup Adam Dubec. W 1994 roku polski autokefaliczny kościół prawosławny kanonizował pierwszego łemkowskiego świętego Maksyma Gorlickiego. Obecnie, choć jest to czasami stereotypowe założenie, Łemkowie w ramach cerkwi prawosławnej mają możliwość wysłuchiwania kazań i czytań liturgicznych w ojczystym języku na tych placówkach parafialnych, które w większości tworzą. Natomiast cerkiew grecko-katolicka od wielu lat prowadzi ukrainizację życia liturgicznego, w tym także na rdzennych parafiach łemkowskich. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

0: Так, serdeczno pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Obariantuk. Jak kutačom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam usz.

jak je mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołek z Michała, tak ty ja się nauczę po polsku.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.